koňa, na mi oso tide. Kariju koňa, na mi oso tide. I negoňa lebana, masusa efkrakum. Masami oji buňa.